Te boju za czarą, one zbiwają only you. I zabity lius, noc jest poduszką you.